Rio soldazy mianotsika mizora sy fotona marina zany ozy izy manome voninahitra ranga daholo ny elemant miaino a na zandry na zoka olona tsara ianao e anova tany razana ianao mandresy tsara e